0: Dobry wieczór Państwu. W kolejnej audycji Radia 3ZZZ witają Państwa Małgorzata oraz Jerzy Krysiak. Dzisiejszy program rozpoczęliśmy od piosenki Zbigniewa Wodeckiego Lubię wracać tam, gdzie byłem. Ponieważ właśnie spędzamy wakacje w Polsce, jest to dla nas zarówno podróż, jak i nostalgiczna piosenka przywołująca wspomnienia z lat młodości. W dzisiejszej audycji posłuchamy podcastu opowiadającego o wspomnieniach z sowieckiego łagru polskiego lekarza Bolesława Steca. Być może wśród naszych słuchaczy znajdą się osoby, które same przeżyły sowieckie piekło i byłyby chętne podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Chętnie wybiorę się na takie spotkanie, gdyż pamięć o tamtych mrocznych czasach jest naszym radiowym obowiązkiem. Na zakończenie audycji powrócimy do prezentowania najwybitniejszych utworów polskiej literatury. Dziś usłyszymy pierwszą część opowiadania Henryka Sienkiewicza Latarnik. Drugą część będę prezentował w mojej drugiej majowej audycji za 2 tygodnie. To wszystko już za chwilę, ale najpierw komunikaty lokalne. Komunikaty przygotowała Renata Suwara, a przedstawi je Małgorzata Krysiak. Życzę Państwu dobrego odbioru.
1: Komunikaty i ogłoszenia lokalne. Konkurs 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026. Polskich kolei. W 2026 roku przypada 100. rocznica powołania Polskich Kolei Państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że Polskie Koleje Państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się do budowy i umacniania polskiej państwowości, kształtowania etosu służby Polsce, a także pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach. Kategoria plastyczna, kategorie wiekowe od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat i kategoria multimedialna od 10 do 18. Pracę należy przesyłać drogą elektroniczną na adres polisheducation@gmail.com. Praca plastyczna należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Fundatorem nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe, Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej i Federacja Polskich Organizacji Wiktorii. Więcej informacji w zakładce aktualności. Od 6 maja przyjmowane są zapisy na dyżur paszportowy, który odbędzie się w dniach 20-22 maja w Melbourne w siedzibie Federacji Polskich Organizacji Wiktorii w godzinach od 9 do 17. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konsulatu. Liczba miejsc ograniczona. Związek Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej zaprasza członków i sympatyków w niedzielę 17 maja na popołudniówkę. Podczas wydarzenia zostaną wyemitowane krótkometrażowe filmy o tematyce kresowej. Ponadto zorganizowana jest loteria fantowa. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Tematy spotkań. Kultura jako oręż, czytanie prezentem na całe życie, wyprawa przez II Rzeczypospolitą, sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacje webinarów zostały sfinansowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Polskie Biuro Opieki Społecznej zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki, podczas którego wystąpi Michał Macioch, polski artysta z Sydney. Wydarzenie odbędzie się 22 maja w siedzibie Polker w dzielnicy Mount Waverley. Początek o 16:00. Wejściówki w cenie $40 normalny bilet i $30 bilet ulgowy. Dział Szkolny i Polskie Biuro Opieki Społecznej zapraszają dzieci na przedstawienie o pierogu Władku i Delicji Szampańskiej, w którym wystąpią aktorzy z Sydney Anna Nassif i Michał Macioch. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Polker w Mount Waverly. Wstęp bezpłatny, poczęstunek w cenie $10 od dziecka. Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na uroczysty 47. Polski Bal Debiutante, który odbędzie się w sobotę 23 maja w Malvern Town Hall. Początek wydarzenia o 19:00. W cenie biletów $125 od osoby są dwudaniowa kolacja, napoje, piwo i wino. Więcej informacji Basia Czech 04 17 700117 i list dziedzic 04 07 865 048. Klub HAP 133 zaprasza w niedzielę 25 maja o godzinie 15:00 na wyjątkowe spotkanie z Anną Burns, która przedstawi poruszający pamiętnik swojej matki. Utracone lata 1939-1946. Jak wygląda historia widziana oczami 15-letniej dziewczyny żyjącej w samym środku wojny światowej? To będzie niezwykła podróż przez osobiste wspomnienia, emocje i historię. Po spotkaniu Anna Burns poprowadzi praktyczne warsztaty poświęcone pisaniu historii rodzinnej oraz biografii bliskich osób. HAP 133 mieści się przy 133 Thomas Street, Brighton East. Wstęp $10. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który okazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia społeczne Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.
0: To były ogłoszenia lokalne, a teraz jeszcze mamy apel, prośbę, którą w imieniu naszego radiowego zespołu napisała Zofia Kemp, koordynator polskiej sekcji Radia 3ZZZ.
1: Szanowni słuchacze, drodzy przyjaciele Radia 3ZZZ, już drugi raz dostaliśmy powiadomienie z biura Radia 3ZZZ, że bardzo spadła nam liczba płatnych członków. Aktualnie mamy mniej niż 90 osób. Wielu z naszych członków ostatnio przeszło do wieczności. By utrzymać 3 godziny programu tygodniowo, musimy mieć minimum 120 członków. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o odnawianie składek członkowskich, a także prosimy o zapisywanie się na członków Radia nowe osoby. Roczna składka dla osób po 60 roku życia i studentów wynosi $11, a dla pracujących 16. Jest to w skali roku naprawdę minimalna kwota, a będąc członkiem radia wspieramy te osoby z naszej Polonii, które ze względu na zaawansowany wiek czy choroby nie wychodzą już z domu i bardzo czekają na każdą godzinę polskiego programu. Ufamy, że otworzycie Państwo serca dla naszych potrzebujących i pozytywnie zareagujecie na naszą prośbę. Święty Jan Paweł II mówił, człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Wszyscy nasi redaktorzy, technicy i zarząd pracują społecznie. Nie mamy nawet zwrotu za bilety na transport publiczny czy benzynę, a zgodnie z regulaminem radiostacji musimy opłacać składki członkowskie. Czekając na Państwa wpłaty, serdecznymi pozdrowieniami w imieniu zarządu sekcji Polskiej Radia 3ZZZ, koordynator Zofia Kemp.
0: Zapraszam teraz do zapowiedzianego na wstępie podcastu na temat polskiego lekarza Bolesława Steca, który był lekarzem w kilku sowieckich łagrach w czasie II wojny światowej. Jest to temat tak ważny, że ludzka przyzwoitość nakazuje nam powracać do wspomnień ludzi, którzy przeżyli sowieckie piekło.
2: Max Krieger. Historyczne analizy i komentarze. W ramach kanału Max Krieger różne perspektywy. Czy zastanawialiście się kiedyś, na jakie dolegliwości zdrowotne cierpieli ludzie w sowieckich łagrach? Jakiś czas temu w ręce wpadła mi ciekawa książka ze wspomnieniami niejakiego Bolesława Steca pod tytułem Od rewolucji do łagru. Panu Bolesławowi, Stecowi nie tylko dane było zaznać na własnej skórze, czym były sowieckie łagry, lecz, co czyni jego historię oryginalną, ze względu na swoje wykształcenie medyczne nie został on zwykłym więźniem, a więźniem funkcyjnym, którego zadaniem było dbanie o zdrowie innych współwięźniów. Wspomnienia pana Steca to krótki, lecz ciekawy reportaż o tym, jak wyniszczającym miejscem były sowieckie łagry z punktu widzenia kogoś, kto nie tylko tego doświadczył i nie tylko miał fachową wiedzę, ale praktycznie zajmował się ludzkim zdrowiem w tych ekstremalnych warunkach, mogąc obserwować, jakim destruktywnym procesom ich organizmy są poddawane. Zacznijmy od tego, kim był właściwie autor. Pan Bolesław Stec był synem Polaków, których los w XIX wieku rzucił do dalekiej Azji Środkowej, do Taszkentu, stolicy Uzbekistanu, wtedy podbitego przez carską Rosję. Tam na świat przyszedł bohater tego materiału jako jedno z siódemki dzieci. Dzięki zawodowi felczera, którym trudnił się jego ojciec, rodzinie powodziło się finansowo całkiem dobrze. Dla wyjaśnienia, felczer to obecnie wymarły zawód medyczny, który można określić jako asystenta lekarza, kogoś pomiędzy pielęgniarką a lekarzem. W wieku 9 lat pan Stec rozpoczął naukę w rosyjskim gimnazjum państwowym, które ukończył po 9 latach w 1918 roku. Rok później zapisał się na świeżo otworzony przez bolszewików uniwersytet na studia lekarskie. Studiów jednak nie dokończył. Zakończył je na drugim roku, gdyż postanowił opuścić sowiecki raj. Po przegranej wojnie z Polską bolszewicy pozwalali Polakom wyjeżdżać z ZSRR, podczas gdy inne narodowości za próbę ucieczki były skazywane na śmierć. Stec wyjechał do Lwowa, gdzie mieszkała jego siostra. Tam udało mu się dokończyć studia, zostać lekarzem, ożenić się i założyć rodzinę. W chwili wybuchu II wojny światowej pan Stec mieszkał z rodziną w województwie stanisławowskim, w mieście Kałuż. Po zajęciu tych terenów przez Sowietów jego życie uległo znacznemu pogorszeniu. W momencie wkroczenia Armii Czerwonej polskie złotówki zostały unieważnione, co w praktyce oznaczało, że Polacy nie mogli nic kupować, bo nie mieli sowieckich rubli. Jednocześnie korzystający z okazji sowieccy żołnierze masowo wykupywali towary i wysyłali je do swoich rodzin. Stec wspomina, że to oswobodzenie. Przebiegało zgodnie ze starym rosyjskim przysłowiem. Pożalał wołok kobyłu, ostawił chwost i griwu. Co znaczy, zlitował się wilk nad kobyłą, zostawił jej ogon i grzywę. Na początku 1940 roku pan Bolesław został aresztowany i wtrącony do więzienia, choć nie wiedział dokładnie za co. Ostatecznie skazano go jako kontrrewolucjonistę. W książce opisuje, jak w więzieniu w Stanisławowie doświadczył zdobyczy sowieckiej kultury. Cele były ogołocone z prycz i stołów, aby zmieścić jak największą liczbę więźniów, którzy spali na podłodze, a za poduszki służyły im buty lub worki z bielizną. Już wtedy pojawiła się pierwsza medyczna obserwacja Steca. Wszawica, która była najbardziej podstawowym problemem. Jak pisał, wszy miały się świetnie we wszystkich republikach sowieckich. Więźniowie po śniadaniu regularnie przeszukiwali swoje ciała, by zgnieść wszy w palcach. Po kilku miesiącach takich zmagań wielu więźniów miało różowe plamy i obrzęki na nogach. Po 7 miesiącach pan Bolesław Stec wraz z innymi więźniami został wysłany na Syberię w towarowych wagonach. Jego kariera lekarska w sowieckim systemie więziennym rozpoczęła się w obozie przejściowym, czyli takim, w którym więźniowie czekali na transport do innych, to znaczy docelowych obozów. Kariera lekarska w warunkach sowieckiego systemu więziennego rozpoczęła się dla niego w obozie przejściowym, w którym więźniowie czekali na skierowanie do docelowych obozów oraz transport do nich. Wielu więźniów myślało, że to od niego, lekarza, będzie zależeć, gdzie trafią dalej. Stec opisuje, że wielu przebywających tam więźniów miało obrzęki głodowe, charakterystyczne napuchnięcia, związane z rozkładaniem w wygłodniałym organizmie białek przy braku węglowodanów i tłuszczów. Co ciekawe, wszyscy więźniowie mieli problem z nocnym parciem na pęcherz i moczeniem się. Taki więzień wychodził z baraku oddać mocz średnio 4 razy w ciągu nocy. Jeśli nie zdążył, miał posikane spodnie. Natomiast codziennie między godziną 10 i 11 więźniowie odczuwali silne pragnienie, co sprawiało, że dużo pili mimo woli. Stex opowiada jak, by mógł lepiej spać w nocy. Próbował ograniczyć picie, lecz to nie pomagało. Według Steca głównymi przyczynami tego stanu rzeczy był mróz oraz zaburzenia głodowe. Praca w tym obozie przerzutowym nie była łatwa. Czytając jego wspomnienia, można odnieść wrażenie, że pracownicy obozu przejściowego, chodzi o zwykłych pracowników, a nie zatrudnionych więźniów, jak nasz bohater, byli bardzo niechętni do polepszania losu zniewolonych, a wręcz próby takiego tego losu poprawienia mogły sprowadzić kłopoty. Dla przykładu autor wspomina o prozaicznej rzeczy, jaką było przyniesienie do szpitalnej sali z pacjentami zwykłego kubła, który miał służyć za ubikację. Chodziło o to, że wychodzenie na zewnątrz do ustępu przy minus 40-stopniowym mrozie dla chorych, no, nie było to wskazane. Pan Stec nakazał pielęgniarce taki kubeł przynieść, lecz gdy dowiedział się o tym kierownik gospodarczy, zabronił jej wykonywania poleceń pana Bolesława, którego postawa regularnie była przyczyną konfliktów z przełożonymi. Ale praca lekarza więźnia w obozie przejściowym była początkiem. Później było gorzej i nasz bohater był znacznie mocniej stawiany w sytuacjach, gdy trzeba było wygasić swoją empatię wobec cierpiących więźniów dla własnego dobra, co nie wychodziło mu najlepiej. Następny obóz w historii pana Bolesława nazywał się Komandirówka i nasz bohater również dostał w nim funkcję lekarza. Lekarz w obozie mógł zwolnić więźnia z pracy z powodów zdrowotnych. Pewnego dnia pan Stec zwolnił z pracy 40 wycieńczonych i źle ubranych Polaków, a mróz wynosił 35 stopni. Jak i napisał pan Stec, litość wzięła u niego górę, co było dla niego niebezpieczne. Z sąsiedniego obozu wzięto lekarkę, która miała dużo bardziej swobodne podejście, dużo bardziej spełniające oczekiwania sowieckiej rzeczywistości. Kobieta zaczęła na oko oceniać stan zdrowia więźniów i wielu z nich zakwalifikowała do pracy, w tym więźnia, który miał wysoką gorączkę i chorował na gruźlicę. Jak później doniósł Stecowi jeden współwięzień, który podsłuchał rozmowę sowieckich funkcjonariuszy, Stecowi groziła kara karceru. Ale to nie koniec. Były sytuacje, gdy nawet gdyby pące oczekiwania sowieckiej rzeczywistości. Kobieta zaczęła na oko oceniać stan zdrowia więźniów i wielu z nich zakwalifikowała do pracy, w tym więźnia, który miał wysoką gorączkę i chorował na gruźlicę. Jak później doniósł Stecowi jeden współwięzień, który podsłuchał

bezlitośnie i robiłby wszystko tylko tak, by się nie narazić, to był w sytuacjach między młotem a kowadłem. W komandirówce panował problem z ubraniami dla więźniów, które były wielokrotnie naprawiane, a chorym więźniom kazano niekiedy zdejmować część ubrania i dawano je zdrowym. Bywało, że chorzy, którzy zostawali w barakach, nie mieli na sobie na przykład spodni i nie mieli jak wyjść za potrzebą. Kiedy pan Bolesław nie pozwalał wypuszczać do pracy więźniów źle ubranych, zarzucano lekarzowi, że jest kontrrewolucjonistą, czyli wrogiem bolszewickiej rewolucji i jej zdobyczy. Lecz teraz najlepsze. Jeśli ci więźniowie odmroziliby sobie kończyny, to groziłoby mu za to 5 kolejnych lat więzienia do wyroku. A jeszcze bardziej kuriozalnym przykładem był proces wymiany więźniów między poszczególnymi obozami, w czym Stec jako lekarz musiał uczestniczyć, choć te wspomnienia dotyczą jednego z następnych obozów. Władze danego obozu nie chciały się dzielić wydajnymi więźniami, ale chętnie oddawały tych najsłabszych. Gdy przyjeżdżała delegacja z innego obozu, Stec nie miał jej prawa mówić o faktycznym stanie zdrowia prezentowanych więźniów, a lekarz z delegacji nie miał zbyt dużych szans na zorientowanie się w krótkim czasie o tym, jaka była prawda. Tym lekarzom z dwóch stron groziło aresztowanie. Po godzinie było już po sprawie i ci więźniowie, de facto najsłabsi, stawać mieli przed koszmarem marszu do nowego obozu. Większość z nich miała przypłacać to życiem. Po dwóch tygodniach pracy w komandirówce pan Stec został karnie przeniesiony do innego obozu za zwalnianie od pracy zbyt dużej ilości więźniów. Pan Bolesław sądzi, że udało mu się uniknąć karceru, gdyż według jakiejś sowieckiej ustawy racja była po jego stronie, lecz kogoś trzeba było obciążyć winą za zmniejszone ilości więźniów w pracy. Przeniesienie karne Steca nie polegało tylko na tym, że miał być w jakimś obozie, ale za karę kazano mu iść pieszo w zimie 32 kilometry. Z bagażem na plecach, pod eskortą strażnika z karabinem, na którym był bagnet. Droga ta okazała się być tak ekstremalnie męcząca, że strażnik w pewnym momencie poprosił jedną z ciężarówek o podwózkę, a wcześniej zlitował się i pomógł unieść bagaże. Po dotarciu do nowego obozu Szypinczaja Stec przeleżał 2 dni w łóżku, gdyż nie był w stanie się ruszać po tej, jak to określił, drodze krzyżowej. Okazało się, że jego pobyt tam był właściwie przypadkowy. Pozostawiono go tam ze względu na jego wyczerpanie fizyczne, a docelowym jego obozem był obóz Pieczorna, gdzie też dostał posadę lekarza. Jego praca wyglądała tak, że najpierw o 4 rano musiał sprawdzić posiłek składający się z zupy i słonej ryby, a później szedł na tak zwany rozwód, czyli przydzielanie więźniów do prac. Wygłodzeni i źle ubrani więźniowie szukali ratunku w lekarzu. Stec zwalniał kogo mógł, lecz kierownicy obozów mieli wyznaczony plan i normy wyników pracy, które bezwzględnie musiały być wykonane. Praca w gułagach była wykańczająca nawet dla ludzi z narodowości przyzwyczajonych do mrozu, jak Finów. Jak pisze Stec, wytrzymywali tacy 2 i 3 lata, a potem trafiali do szpitala obozowego z wygłodzenia organizmu oraz nadwyrężenia mięśnia sercowego. Ogółem choroby związane z przeciążeniem mięśnia sercowego, jak po długim marszu, nieraz kończyły się zgonem. Ale do najbardziej powszednich zagrożeń należały odmrożenia. Praca na mrozie trwała 12 godzin. Lipnej jakości obuwie obozowe nagrzewało się od temperatury ludzkiego ciała i topił się na nich śnieg, który z czasem na podeszwach tworzył warstwę lodu, która te odmrożenia powodowała. Najczęściej odmrażał się duży paluch, lecz odmrożona potrafiła być cała podeszwa stopy, a nawet pięta. Odmrożenia powodowały komplikacje, takie jak gangrena. Leczenie odmrożenia polegało na kąpieli w nadmanganianie potasu. Proces gojenia trwał miesiąc lub dłużej. Jak pisze Stec, w obozie Pieczorna, w którym przebywało między 600 a 800 osób,
Każdego dnia liczba

ludzi z odmrożeniami wynosiła między 30 a 40 osobami. Na czas leczenia więźniowie zazwyczaj byli zwolnieni z pracy, lecz nie zawsze. Gdy proporcje ludzi z odmrożeniami za bardzo wzrastały, do pracy posyłano nie do końca wyleczonych. Kierownictwo obozu ukrywało prawdziwą liczbę niezdolnych do pracy przed przełożonymi. Gdy do obozu przyjeżdżała komisja lekarska, ponoć pokazywano im wprost sfałszowane dokumenty. Jak jednak zauważa Stec, nic innego za bardzo nie mogli oni zrobić, gdyż w obozie brakowało wszystkiego. W obozie karmiono więźniów według trzech wyznaczników ilościowych, tzw. kotłów. Kocioł pierwszy niepracujący albo wyrabiający do 50% normy, czyli ilości pracy do wykonania. Kocioł drugi dla wyrabiających między połową a 75% normy. No i kocioł trzeci dla najlepszych, którzy wyrabiali do 100% normy, a nawet więcej. Taki podział może wydawać się względnie sprawiedliwy względem tych, którzy nie chcą pracować, ale dla tych, którzy chcieli, a raczej nie tyle, co chcieli, ile nie zamierzali się wymigiwać, ale po prostu byli coraz słabsi. Dla nich ten system był zabójczy. Im słabszy był więzień, im gorzej pracował, tym mniej dostawał żywności. Takiego więźnia powinno się dożywić, ale to nie byłoby po sowiecku. Wykończeni i niedożywieni więźniowie mieli przed sobą więc perspektywę powolnego konania. Jeśli chodzi o wyżywienie, to poza permanentnie jego za małą ilością, by człowiek mógł minimalnie zdrowo funkcjonować w tych ciężkich warunkach, największym problemem jakościowym były witaminy, a raczej ich brak, co powodowało u więźniów awitaminozę, czyli znacznie za mały lub nawet całkowity brak witamin w organizmie. A ten patologiczny stan powodował różne inne choroby. Pierwszą z takich chorób był szkorbut. W pierwszej fazie choroby na skórze pojawiały się różowe plamki. Później te plamki przekształcały się w plamy i krwawe wybroczyny. Dochodziło do zapalenia dziąseł i zęby zaczynały się chwiać. Najgorzej było w trzeciej fazie, gdy zęby zaczynały wypadać, a na skutek działalności pluskiew i wszy dochodziło do wtórnych zakażeń wybroczyn. Wygląd takiego więźnia był po prostu rozpaczliwy. A jak uważa pan Bolesław Stec, szkorbutowi można było łatwo zaradzić, kisząc kapustę, o czym nikt z zarządzających nie pomyślał. Stec wspominał, że pracował z pielęgniarką, która próbowała zaradzić problemowi awitaminozy napojem z igieł drzew szpilkowych, lecz miał być on nieskuteczny. Kolejnym częstym zjawiskiem będącym skutkiem awitaminozy była też tak zwana kurza ślepota. Sytuacja, gdy pod wpływem braku różnych witamin oko zbyt wolno przystosowuje się do widzenia przy małej ilości światła. Po nastaniu zmroku część więźniów w praktyce traciła wzrok i chodziła po omacku. W takich sytuacjach powinno się więźniom dostarczyć tran, lecz zwyczajnie nie było go w obozie. Ktoś teraz zapyta, a jak wielu albo jak niewielu było więźniów wymagających leczenia? Tutaj proporcje tego, co się działo, przytacza bardzo przejrzyście autor wspomnień. Od godziny 16 do ambulatorium obozowego przyjmowano więźniów, którzy tego dnia nie poszli do pracy. I było ich około 80 w porównaniu do liczby 600 więźniów. Ale późnym wieczorem ich liczba zwiększała się do 150. Te proporcje pokazują, w jak złym stanie byli więźniowie. Przyjmowanie tych ludzi było dla autora wspomnień przykrym przeżyciem. Jak napisał on w swojej książce, przychodziły cienie ludzi błagające o zwolnienie z pracy. Oprócz tych względnie uczciwych więźniów, względnie, bo trudno wymagać uczciwości w tak ekstremalnych warunkach wobec oprawczego systemu, było wielu, którzy próbowali naciągać lekarza przeróżnymi sztuczkami, jak samookaleczanie czy powodowanie zakażenia przez wcieranie osadu znieczyszczonych zębów na rany. Zdarzali się też więźniowie definitywnie niebezpieczni względem lekarzy, których Stec nazywa w swych wspomnieniach żulikami.
Ludzie ci próbowali steroryzować lekarzy, by uzyskiwać zwolnienia od pracy. Kilka razy pan Bolesław został przez nich zaatakowany, lecz wszystko dla niego dobrze się skończyło. Przyjmowanie do obozowego ambulatorium kończyło się o godzinie 22. Sekretarz robił dla władz spis zwolnionych z pracy i oddawał go władzom. W każdym obozie znajdował się tak zwany stacjonar, czyli mały szpitalik na 12 osób, gdzie przyjmowano ludzi, których nie można było leczyć w barakach. Pan Bolesław Stec przeżył i wyszedł z łagru dzięki amnestii Stalina dla Polaków, choć o mały włos nie zostałby jej pozbawiony, gdyż dostał się do karceru. A dostał się tam za to, że powiedział jednej koleżance, która o tym doniosła, że NKWD nie zdoła aresztować jego żony. Prawdę mówiąc, nie rozumiem tutaj, o co autorowi chodziło. Jego opis jest zbyt lakoniczny. Cóż, autor wspomnień słusznie przeprosił czytelników za niedoskonałości literackie jego tekstu. Tak więc pan Bolesław mimo ogłoszonej amnestii przesiedział w karcerze kilka miesięcy, lecz uratowała go interwencja jego obozowego kolegi, Polaka, który poinformował polskie władze o tym, że pewien Polak jest przetrzymywany mimo amnestii, a te skutecznie interweniowały w jego sprawie. Po zwolnieniu z obozu w 1942 roku pan Stec udał się do rodzinnego Taszkentu i odwiedził swojego ojca, który nie poznał go od razu. W końcu nie widział syna od 20 lat. Po dwutygodniowym pobycie u niego pan Stec zgłosił się do polskiej placówki i dołączył do polskiej armii, która później opuściła terytorium ZSRR i walczyła na froncie zachodnim wraz z aliantami. Autorowi tych wspomnień udało się uciec od komunistów i przetrwać wojnę, lecz nie udało się to wielu innym. Te krótkie, lecz treściwe wspomnienia dobitnie ukazują, czym był sowiecki system. Postanowiłem zrobić to opracowanie na bazie wspomnień pana Bolesława, gdyż z tego, co się zorientowałem, książka ta nie jest już dawno wydawana i nie jest tak popularna jak na przykład wspomnienia o łagrach Herlinga Grudzińskiego czy Sołżenicyna. A, jak mówi pewne powiedzenie, naród, który nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie.

0: Ostatnim punktem naszej audycji jest audiobook opowiadania Henryka Sienkiewicza Latarnik. Za chwilę usłyszymy część pierwszą, a dokończenie zaprezentuję Państwu za 2 tygodnie podczas mojej drugiej majowej audycji.
1: Henryk Sienkiewicz, Latarnik. Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym w swoim czasie pisał Horein w jednej ze swoich korespondencji z Ameryki. Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik w Espinwall, niedaleko Panamy, przepadł bez wieści. Ponieważ stało się to wśród burzy, przypuszczano, że nieszczęśliwy musiał podejść nad sam brzeg skalistej wysepki, na której stoi latarnia, i został spłukany przez bałwan. Przypuszczenie to było tym prawdopodobniejsze, że na drugi dzień nie znaleziono jego łódki stojącej w skalistym wrębie. Zawakowało tedy miejsce latarnika, które trzeba było jak najprędzej obsadzić, ponieważ latarnia niemałe ma znaczenie tak dla ruchu miejscowego, jak i dla okrętów idących z New Yorku do Panamy. Zatoka moskitów obfituje w piaszczyste ławice i zaspy, między którymi droga nawet w dzień jest trudna, w nocy zaś, zwłaszcza wśród mgieł podnoszących się często na tych ogrzewanych pod zwrotnikowym słońcem wodach, prawie niepodobna. Jedynym wówczas przewodnikiem dla licznych statków bywa światło latarni. Kłopot wynalezienia nowego latarnika spadł na konsula Stanów Zjednoczonych, rezydującego w Panamie, a był to kłopot niemały, raz z tego powodu, że następcę trzeba było znaleźć koniecznie w ciągu 12 godzin, powtóre, następca musiał być nadzwyczaj sumiennym człowiekiem, nie można więc było przyjmować byle kogo. Na koniec w ogóle kandydatów na posadę brakło. Życie na wieży jest nadzwyczaj trudne i bynajmniej nie uśmiecha się rozpróżniaczonym i lubiącym swobodną włóczęgę ludziom południa. Latarnik jest niemal więźniem. Z wyjątkiem niedzieli nie może on wcale opuszczać swej skalistej wysepki. Łódź z Espinwall przywozi mu raz na dzień zapasy żywności i świeżą wodę, po czym przywożący oddalają się natychmiast, na całej zaś wysepce, mającej morgę rozległości, nie ma nikogo. Latarnik mieszka w latarni, utrzymuje ją w porządku. W dzień daje znaki wywieszaniem różnokolorowych flag wedle wskazówek barometru, w wieczór zaś zapala światło. Nie byłaby to wielka robota, gdyby nie to, że chcąc się dostać z dołu do ognisk na szczyt wieży, trzeba przejść przeszło 400 schodów krętych i nader wysokich, latarnik zaś musi odbywać tę podróż czasem i kilka razy dziennie. W ogóle jest to życie klasztorne, a nawet więcej niż klasztorne, bo pustelnicze. Nic też dziwnego, że Mr. Isaac Falconbridge był w niemałym kłopocie, gdzie znajdzie stałego następcę po nieboszczyku, i łatwo zrozumieć jego radość, gdy najniespodzianiej następca zgłosił się jeszcze tego samego dnia. Był to człowiek już stary, lat 70 albo i więcej, ale czerstwy, wyprostowany, mający ruchy i postawę żołnierza. Włosy miał zupełnie białe, płeć spaloną jak u kreolów, ale sądząc z niebieskich oczu, nie należał do ludzi południa. Twarz jego była przygnębiona i smutna, ale uczciwa. Na pierwszy rzut oka podobał się Falconbridge'owi. Pozostało go tylko wyegzaminować, wskutek czego wywiązała się następująca rozmowa. — Skąd jesteście? — Jestem Polak. — Coście robili dotąd? — Tułałem się. Latarnik powinien lubić siedzieć na miejscu. Potrzebuje odpoczynku. Czy służyliście kiedy? Czy macie świadectwa uczciwej służby rządowej? Stary człowiek wyciągnął z zanadrza spłowiały jedwabny szmat, podobny do strzępu starej chorągwi. Rozwinął go i rzekł. Oto są świadectwa. Ten krzyż dostałem w roku 30. Ten drugi jest hiszpański, z wojny karlistowskiej. Trzeci to legia francuska. Czwarty otrzymałem na Węgrzech. Potem biłem się w Stanach przeciw południowcom, ale tam nie dają krzyżów. Więc oto papier. Falconbridge wziął papier i zaczął czytać. Skawiński, to jest wasze nazwisko. Dwie chorągwie zdobyte własnoręcznie w ataku na bagnety. Byliście walecznym żołnierzem. potrafię być i sumiennym latarnikiem. Trzeba tam co dzień wchodzić po kilka razy na wieżę. Czy nogi macie zdrowe? Przeszedłem piechotą pleny. All right. Czy jesteście obeznani ze służbą morską? 3 lata służyłem na wielorybniku. Próbowaliście różnych zawodów. Nie zaznałem tylko spokojności. Dlaczego? Stary człowiek ruszył ramionami. Taki los. Wszelako na latarnika wydajecie mi się za starzy. Sir, ozwał się nagle kandydat wzruszonym głosem. Jestem bardzo znużony i skołatany. Dużo, widzicie, przeszedłem. Miejsce to jest jedno z takich, jakie najgoręcej pragnę otrzymać. Jestem stary, potrzebuję spokoju. Potrzebuję sobie powiedzieć, tu już będziesz siedział. To jest twój port. Ach, sir, to od was tylko zależy. Drugi raz się może taka posada nie zdarzy. Co za szczęście, że byłem w Panamie. Błagam was, jak mi Bóg miły, jestem jak statek, który jeśli nie wejdzie do portu, to zatonie. Jeśli chcecie uszczęśliwić człowieka starego, przysięgam, że jestem uczciwy, ale dość mam już tego tułactwa. Niebieskie oczy starca wyrażały tak gorącą prośbę, że Falcon Bridge, który miał dobre, proste serce, czuł się wzruszony. Well, rzekł, przyjmuję was, jesteście latarnikiem. Twarz starego zajaśniała niewypowiedzianą radością. Dziękuję. Czy możecie dziś jechać na wieżę? Tak jest. Zatem goodbye. Jeszcze słowo. Za każde uchybienie w służbie dostaniecie dymisję. All right. Tegoż samego jeszcze wieczora, gdy słońce stoczyło się na drugą stronę Międzymorza, a po dniu promiennym nastąpiła noc bez zmierzchu, nowy latarnik widocznie był już na miejscu, bo latarnia rzuciła jak zwykle na wody swoje snopy jaskrawego światła. Noc była zupełnie spokojna, cicha, prawdziwie podzwrotnikowa, przesycona jasną mgłą, tworzącą koło księżyca wielki, zabarwiony tęczowo krąg o miękkich, nieujętych brzegach. Morze tylko burzyło się, ponieważ przypływ wzbierał. Skawiński stał na balkonie, tuż koło olbrzymich ognisk, podobny z dołu do małego czarnego punkciku. Próbował zebrać myśl i objąć swe nowe położenie, ale myśl jego była nadto pod naciskiem, by mogła snuć się prawidłowo. Czuł on coś takiego, co czuje szczuty zwierz, gdy wreszcie schroni się przed pogonią na jakiejś niedostępnej skale lub w pieczarze. Nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju. Poczucie bezpieczeństwa napełniło jakąś niewysłowioną rozkoszą jego duszę. Oto mógł na tej skale po prostu urągać dawnemu tułactwu, dawnym nieszczęściom i niepowodzeniom. Był on naprawdę jak okręt, któremu burza łamała maszty, rwała liny, żagle, którym rzucała od chmur na dno morza, w który biła falą, pluła pianą, a który jednak zawinął do portu. Obrazy tej burzy przesuwały się teraz szybko w jego myśli w przeciwstawieniu do cichej przyszłości, jaka miała się rozpocząć. Część swych dziwnych kolei opowiadał sam Falcon Bridge'owi, nie wspomniał jednak o tysiącznych innych przygodach. Miał on nieszczęście, że ilekroć rozbił gdzie namiot i rozniecił ognisko, by się osiedlić stale, jakiś wiatr wyrywał kołki namiotu, rozwiewał ognisko, a jego samego niósł na stracenie. Spoglądając teraz z wieżowego balkonu na oświecone fale, wspominał o wszystkim, co przeszedł. Oto bił się w 4 częściach świata i na tułaczce próbował wszystkich niemal zawodów. Pracowity i uczciwy, nieraz dorabiał się grosza i zawsze tracił go wbrew wszelkim przewidywaniom i największej ostrożności. Był kopaczem złota w Australii, poszukiwaczem diamentów w Afryce, strzelcem rządowym w Indiach Wschodnich. Gdy w swoim czasie założył w Kalifornii farmę, zgubiła go susza. Próbował handlu z dzikimi plemionami zamieszkującymi wnętrze Brazylii. Tratwa jego rozbiła się na Amazonce, on sam zaś bezbronny i prawie nagi tułał się w lasach przez kilka tygodni, żywiąc się dzikim owocem, narażony co chwila na śmierć w paszczy drapieżnych zwierząt. założył warsztat Kowalski w Helenie, w Arkansas i spalił się w wielkim pożarze całego miasta. Następnie w górach skalistych dostał się w ręce Indian i cudem tylko został wybawiony przez kanadyjskich strzelców. Służył jako majtek na statku kursującym między Bahią i Bordeaux, potem jako harpunnik na wielorybniku. Oba statki rozbiły się. Miał fabrykę cygar w Hawanie. Został okradziony przez wspólnika w chwili, gdy sam leżał chory na vomito. Wreszcie przybył do Espinwall i tu miał być kres jego niepowodzeń. Cóż go bowiem mogło doścignąć jeszcze na tej skalistej wysepce? Ani woda, ani ogień, ani ludzie. Zresztą od ludzi Skawiński niewiele doznał złego. Częściej spotykał dobrych niż złych. Zdawało się natomiast, że prześladują go wszystkie cztery żywioły. Ci, co go znali, mówili, że nie ma szczęścia i tym objaśniali wszystko. On sam wreszcie stał się trochę maniakiem. Wierzył, że jakaś potężna, a mściwa ręka ściga go wszędzie, po wszystkich lądach i wodach. Nie lubił jednak o tym mówić. Czasem tylko, gdy go pytano, czyja to miała być ręka, ukazywał tajemniczo na gwiazdę polarną i odpowiadał, że to idzie stamtąd. Rzeczywiście, niepowodzenia jego były tak stałe, że aż dziwne i łatwo mogły zabić gwóźdź w głowie, zwłaszcza temu, kto ich doznawał. Zresztą miał cierpliwość Indianina i wielką spokojną siłę oporu, jaka płynie z prawości serca. W swoim czasie na Węgrzech dostał kilkanaście pchnięć bagnetem, bo nie chciał chwycić za strzemię, któremu ukazywano jako środek ratunku, i krzyczeć pardon. Tak samo nie poddawał się i w nieszczęściu. Lazł pod górę tak pracowicie jak mrówka. Zepchnięty 100 razy rozpoczynał spokojnie swoją podróż po raz setny pierwszy. Był to w swoim rodzaju szczególniejszy dziwak. Stary ten żołnierz, opalony Bóg wie w jakich ogniach, zahartowany w biedach, bity i kuty, miał serce dziecka. W czasie epidemii na Kubie zapadł na nią dlatego, że oddał chorym wszystką swoją chininę, której miał znaczny zapas, nie zostawiwszy sobie ani grama. Było w nim jeszcze i to dziwnego, że po tylu zawodach zawsze był pełen ufności i nie tracił nadziei, że jeszcze wszystko będzie dobrze. W zimie ożywiał się zawsze i przepowiadał jakieś wielkie wypadki. Czekał ich niecierpliwie i myślą o nich żył lata całe. Ale zimy mijały jedne za drugimi i Skawiński doczekał się tylko tego, że ubieliły mu głowę. Wreszcie zestarzał się, począł tracić energię. Cierpliwość jego poczynała być coraz podobniejsza do rezygnacji. Dawny spokój zmienił się w skłonność do roztkliwiania się i ten hartowny żołnierz jął przeradzać się w bekse gotowego zauzawić się z lada powodu. Prócz tego od czasu do czasu tłukła go najstraszliwsza nostalgia, którą podniecała lada okoliczność. Widok jaskółek, szarych ptaków podobnych do wróbli, śniegi na górach lub zasłyszana jakaś nuta podobna do słyszanej niegdyś. Na koniec opanowała go tylko jedna myśl. Myśl spoczynku. Owładnęła ona starcem zupełnie i wchłonęła w siebie wszelkie inne pragnienia i nadzieje. Wieczny tułacz nie mógł już sobie wymarzyć nic bardziej upragnionego, nic droższego nad jakiś spokojny kąt, w którym by mógł odpocząć i czekać cicho kresu. Może właśnie dlatego, że szczególne jakieś dziwactwo losu rzucało nim po wszystkich morzach i krajach tak, że prawie nie mógł tchu złapać. Wyobrażał sobie, że największym ludzkim szczęściem jest tylko nie tułać się. Co prawda, to i należało mu się takie skromne szczęście, ale tak już był zwyczajny zawodów, że myślał o tym, jak w ogóle ludzie marzą o czymś niedoścignionym. Spodziewać się nie śmiał. Tymczasem niespodzianie w ciągu 12 godzin dostał posadę jakby wybraną dla siebie ze wszystkich na świecie. Nic też dziwnego, że gdy wieczorem zapalił swoją latarnię, był jakby odurzony, że pytał sam siebie, czy to prawda, i nie śmiał odpowiedzieć tak. A tymczasem rzeczywistość przemawiała do niego nieprzepartymi dowodami, więc godziny jedna za drugą spływały mu na balkonie. Patrzył, nasycał się, przekonywał. Mogłoby się zdawać, że pierwszy raz w życiu widział morze, bo północ wybiła już na anspirłowskich zegarach, a on jeszcze nie opuszczał swojej powietrznej wyżyny i patrzył. W dole pod jego stopami grało morze. Soczewka latarni rzucała w ciemność olbrzymi ostrokrąg światła, poza którym oko starca ginęło w dali czarnej, zupełnie tajemniczej i strasznej. Ale dal owa zdawała się biegnąć ku światłu. Długie, wiorstwowe fale wytaczały się z ciemności i rycząc szły aż do stóp wysepki, a wówczas widać było spienione ich grzbiety połyskujące różowo w świetle latarni. Przypływ wzmagał się coraz bardziej i zalewał piaszczyste ławice. Tajemnicza mowa oceanu dochodziła z pełni coraz potężniej i głośniej, podobna czasem do huku armat, to do szumu olbrzymich lasów, to do dalekiego, zmąconego gwaru ludzkich głosów. Chwilami cichło. Potem o uszy starca odbijało się kilka wielkich westchnień, potem jakieś łkania i znów groźne wybuchy. Wreszcie wiatr zwiał mgłę, ale napędził czarnych, poszarpanych chmur, które przysłaniały księżyc. Z zachodu poczynało dońć coraz mocniej. Bałwany skakały z wściekłością na urwisko latarni, oblizując już pianą i podmurowanie. W dali pomrukiwała burza. Na ciemnej, wzburzonej przestrzeni zabłysło kilka zielonych latarek pouwieszanych do masztów okrętowych. Zielone owe punkciki to wznosiły się wysoko, to zapadały w dół, to chwiały się na prawo i na lewo. Skawiński zeszedł do swojej izby.
0: Pierwszą częścią opowiadania Latarnik zakończyliśmy dzisiejszą audycję. Drugą część, tak jak wspomniałem, zaprezentuję za 2 tygodnie. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Niech dzisiejsze wspomnienia, muzyka i literatura pozostaną z Państwem jeszcze przez długi wieczór, przypominając o wartości pamięci, dobroci i ludzkiej solidarności. Dobranoc Państwu!